No, it's a slow dumb. La da da da da da da dum. Na piasku leży. Na piasku leży.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: About to do some big boy shit.